0: Čerpaj ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.